0: Zyklotron!
1: Zyklotron!
0: Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Zyklotron! Z

0: Miałem osobę, mogłem oddychać i...
1: Jestem mężem, to ten...
2: And some enzymes.